Echa, Ebuye kana njereria lilitware gukina yabwate faida karokende abayibole bagasomeria bana abantu bagaswachi sukuru abantu bakagache mechi e bonus ya lenge bonus golendenga abarai baito bali mora sense melie chai karoto kokuwa na ganto bwa tv na montonde ndobwa tinga nalinde na montonde kolende nomole mi okolerwa ngaki na kiyale ko sababu ya onyendiri na intuibu na abalimi tu aba serious eh Tocho rabarai babu gate birenge riri bia ase omwana inji ase omulemi